adeniyɛ ne ba biem ɛde nhyɛ ne ho ne nyina na kyerɛ sɛ awurade yesu kristo mu tena wɔ mfasodeɛ pii awurade yesu kristo mu tena ɛma wɔ nipa nya bɔne fafiri ɛberɛ awurade nkae ne bɔne bi ɛnya nsɔre deɛ mu tena but awurade yesu kristo mu tena kristo mu abrabɔ ɛma wɔ nipa bɛnya bɔne fafiri a wɔ nipa no awurade nyankopɔn nkae ne bɔne ebiem ɛbɔ nipa bɛnya bɔne fafiri ɔwo sɛ deɛ ɛsi deɛ ɛma wɔ nipa ɛbɛnya bɔne fafiri a ɛma awurade nkae biem awurade yesu kristo mu tena ɛma nipa bɛnya ahoteɛ onipa ahoteɛ bɛwie pɛyɔ na wɔbɛso nyankopɔn ne no amen enti ɛba kristo yesu mu tena ɛma wɔ nipa ne so nyankopɔn ne no na nipa ne bɛnya nipa pii ɛma nipa ne kra abusua ɛhe na awɔ so the question is wa wagye kristo yesu adie na wokɔ pentecost wa wagye kristo adie na wokɔ assemblies of god wa wagye kristo adie na wokɔ pillar of zion wa wagye kristo adie na wokɔ house of Gilgal wa wagye kristo adie na wokɔ jehovah witness na wokɔ sda where are you ɛhe na wɔ wowɔ yi wowɔ awurade yesu kristo mu anaasɛ wowɔ wiase awurade yesu kristo mu adeyɛ yɛ soronko o ɛnte sɛ ghana mu abra adeyɔyɛ sɛ wote ghana mu a memfa wɔ mmerɛ mu sɛ wote ghana mu a abrabɔ bia wopɛ sɛ wobɔ ma ahotɔ obia bɛtumi abɔ but wowɔ kristo mu a wontumi nyɔ no saa ebi te sɛ sɛ wowɔ ghana mu a hɛ wobɛtumi ahyia ɔbaa ne ɔbaa no ada asɔre ada asɔre obi anya wo hwee wobɛti nti na obi ne obi ne ɔbarima bi ne ɔbabaawa bi atena mfinhyia du nso wɔnyɛ ne ho adeɛ ɔmo fili normal ɔmo fili comfortable but sɛ woba kristo mu a kaa kristo ne man no wobɛwura saa wɔ man no mu a wontumi nyɛ saa adeɛ no because ɛyɛ ɔman kronkron enti wɔ nipa bi a wɔte kristo yesu man no mu a ɛyɛ kristo man a ɛyɛ ɔman kronkron no ɔntumi mmɔ saa abrabɔ no sɛ ɔbarima ɔne ɔbaa bɛtena ɛwɔ mpanatwem anaa adwamammom ɛberɛ a wɔnyɛ ne ho adeɛ ɔntumi enti sɛ obi kɔ asɔre na ɔda so yɛ saa nneɛma no bi a saa nipa no wɔ ne kristo mu bɛ saa nipa no ɛwɔ wiase ɔte ghana mu